Weźcie, bo nie mogę już. Nie wiem skąd się wydobywa ten kurz. Gówniarze się bawią w te rapy. Gałki, przyciski znaczą tłuste łapy. Bo ucinałbym jak araby za kradzież. Te łapy, brudne łapy. Co mi robią źle, robią nieporządek. Dlatego boję się, bronię się. Mów co chcesz, to atakuje mnie.